0: Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongolewa.
1: Eje kaka je tush, ewa feta titu. Isha olon wa ditu, awon kanka ditu. Lafu na lola kosta, pushin lola juma kosa. Bari ewe, aye ule, kani tumo we. Jelusi mi kidagati, kile sito jimi kidabasi.